0: Que alcohólico.
1: Vajinji mvisirwa mweya wokuraswa. Kubvisirwa mweya wokuraswa. Pane izwi rekuti rarama. Rarama.